0: Du sedet na marti.
1: Ja, hoppa na reditele. Vona man jetzt so schande.
0: Obrat fort kam.
1: To usche bade, czekaj ja kompakinice.
0: To mi nej hego glavi. Jest li takova ženska, ma taki mužski.
1: Ojo, ojo, to jest jedno kudrno.
0: Usakla, nie to ani nie dolami.